za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Meloradio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

spotkać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo. Melo.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: tygodnie na drogach to zmiana turnusu, a więc przygotujcie się na utrudnienia na autostradach i drogach ekspresowych. Na A1 na odcinku Pelplin-Kopytkowo w kierunku Gdańska trwa remont jezdni. Limit to 80 km na godzinę szerokości.
1: Jakby wam to powiedzieć, żeby nikogo za bardzo z samego rana nie zdenerwować? No może najlepiej to wprost. Mamy poniedziałek, ale spoko, będzie dobrze. Podkręcamy tempo, bo już w 6:30. Waldek Darłak, cześć, siemanko.

Felt i Hey Sun w Melo Radio. Hej, hej, nie róbcie tego sami, nie wstawajcie sami w poniedziałek. Lepiej to zrobić z Melo. Podkręcamy tempo, no i mamy dla was Melo merch na start tego nowego dnia i tygodnia. Przy okazji możecie wejść w ten nowy tydzień z wodoodporną torbą Melo Radia. Przyda się wam na pewno, zwłaszcza jak jeszcze gdzieś się wybieracie. No to takie coś musicie mieć na wyposażeniu. Dołączymy do waszego ekwipunku właśnie torbę wodoodporną od Melo Radia. Dzwońcie jak najszybciej, 321-321-777. Pochwalcie się, że już jesteście w formie na początek nowego tygodnia. To jak tam obudzeni? No to zgarniajcie merch od Melo. Trzy szoty czekają. 321-321-777. Dzwoncie.

0: Sandra Hofstad, I like. Cześć Sandra, siemanko, hej.
1: Siema, witam.
0: Cześć. Sandra, poniedziałek się zaczął, a ty już podobno zrobiłaś coś pierwszy raz w życiu. Sandra!
1: Pierwszy raz udało mi się dodzwonić do radia. Słucham was cały czas w pracy, a pierwszy raz udało mi się w końcu do was dobić.
0: Słuchaj, niech to będzie początek serii po prostu sukcesów, które w tym tygodniu spadną na ciebie. Lawiną po prostu taką fajną. Dobrze powiedziałem?
1: Tak jest, mam nadzieję, że tak będzie.
0: A co ty robisz w ogóle w tym tygodniu? Planujesz coś wyjątkowego?
1: W tym tygodniu niestety muszę pracować. Urlop już się skończył. Słoneczna Sycylia została pożegnana.
0: Słyszeliście to? Słoneczna Sycylia. A ona była w słonecznej Sycylii. Dlaczego nas ze sobą nie zabrałaś? To skandal jest.
1: No nie dodzwoniłam się. Chciałam was poprosić, nie udało się dodzwonić.
0: Ej, to teraz się dodzwoniłaś. No to... lecimy.
1: No teraz się dodzwoniłam, ale w urlopie.
0: Dobra, słuchaj, Sandra, uwaga dla ciebie. Trzy szoty w Melo. Trzy szybkie. Pytanka do ciebie. Sandra, firanki czy zasłony?
1: Jeszcze raz.
0: Firanki czy zasłony?
1: Rolety.
0: A, dobre. Wolisz plewić czy kosić?
1: Kosić.
0: Dobra, a tatuaż na nodze czy na ręce?
1: Na ręce. Trzy
0: szoty w Melo. Twój wybór niezły. Fajnie. No dobra, to ja dorzucam do tego w takim razie bardzo fajną torbę Meloradia. Wodoodporna jest, słuchaj, no na Sycylię się nie udało jej zabrać, ale za to wszędzie indziej będzie z tobą już na zawsze. Wysyłamy do ciebie.
1: Planujemy jeszcze Bałtyk w tym roku, szybki weekend, więc się uda. Coś nie wiem, się przyda.
0: To nawet jak do wody nie wejdziesz, przyda się wodoodporna torba na deszcz, nad Bałtyk w sam raz. Pozdro dla ciebie,
1: tak,
0: Sandro.
1: Dokładnie.
0: Wbijamy razem w ten tydzień. Trzymaj się, dzięki, bye, pa.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, Olivia Adams i Strojo. Słuchajcie, spokojnie, jeżeli czujecie się jakoś dziwnie, tak, to jest całkiem normalne uczucie, no. Ktoś was oderwał od weekendu i wrzucił wam poniedziałek, no. Na szczęście jest Marcin, żebyście wiedzieli wszystko, co się dzieje, to będą newsy.
1: A ja wam opowiem, dlaczego warto dobrze spać, jak się jest młodym człowiekiem, mimo tego, że niektórzy już właśnie chyba wstali, nie?
0: Dlaczego? Dlaczego?
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Liwka i fukaj w Melo, chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Tak wam zagramy. Jeszcze zanim inni.
3: Słońce to spadnie.
0: Za 6 minut 7:00.

Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny.

0: Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: 107 FM. Pogoda.
1: Temperaturowe szaleństwo czeka nas dzisiaj w kraju. Przygotujcie się na uderzenia gorąca, zwłaszcza na południu. W Krakowie termometry mają wskazać ponad 32 stopnie. Zaglądamy na Podbeskidzie, a tutaj podobne gorące klimaty. Na tych terenach IMGW ostrzega właśnie przed upałem. Pijcie dużo wody i unikajcie nadmiernej ekspozycji na słońce.
2: Jest poniedziałek i prawie 7 rano. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Chwilę grozy w Łomży na Podlasiu. 4-letnia dziewczynka wisiała po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadła, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
4: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
3: 4-latka trafiła do szpitala. Matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu. Niemiec Marco Brenner został zwycięzcą 83. wyścigu Tour de Pologne. To po tygodniowej rywalizacji kolarzy. Drugi w klasyfikacji generalnej był Nowozelandczyk Finn Fisher, a trzeci Hiszpan Ivan José Romeo. Dobry sen sprzyja sukcesom w szkole nastolatków i dobrym relacjom z rówieśnikami, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. Sen ma większe znaczenie niż zdrowa dieta, aktywność fizyczna, a nawet ograniczenie czasu przed ekranem.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Zabrzmiało idealno, no tym bardziej jak niektórzy zaśpią dzisiaj troszeczkę do pracy, to wiecie, no zawsze możecie sobie powiedzieć, że są rzeczy ważne, praca i rzeczy ważniejsze. Jest już 7.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Bossy Man i Joe Clear, Underneath the Blow w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 7. Mamy dla was też poniedziałek. No i mamy propo, czekamy na wasze głosówki, bo chcielibyśmy zapytać, co by zrobiło wam dzisiaj dzień? Co? Jakbyście tak mogli mieć wszystko, chcieć dużo, to co byście chcieli? Co by zrobiło wam dzisiaj dzień? Dajcie znać na najbardziej oryginalne, odjechane pomysły i propozycje. Czeka fajny Melo Merch. Czekamy na was na meloradio.pl. Można wbijać ze swojej komórki najwygodniej. Tam na dole słuchawka, wciskacie, wysyłacie głosówkę. No i jak będzie naprawdę mega oryginalna, to zgarniajcie merch od Melo. Czekamy, co by zrobiło wam dzisiaj dzień? Co takiego by mogło się wydarzyć i co byście chcieli? Co, czego byście sobie życzyli? Tak na początek nowego tygodnia. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. A teraz już Axwell. A za chwilę o pewnym mega wydarzeniu w ten weekend, którego chyba nie było.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana w poniedziałek, 18 minut po godzinie 7. No tak, Daria kupiła sobie nową sukienkę, nawet drugą na przebranie, bilety i w ogóle już kierunek był Madera. No i co, jak się bawiłaś?
1: No w ogóle się nie bawiłam.
0: Udało
1: nic
0: się?
1: Nie było.
0: Udało
1: nic
0: się zrobić.
1: Nie było.
0: Odbijany. Teraz
1: no niestety.
0: Cristiano.
1: Liczyłam właśnie na to,
0: Lipa,
1: że złapie Cristiano tam, wiesz, w obroty potańczymy, no, do jakiejś polskiej piosenki, no ale się nie udało, bo nie było ślubu.
0: No właśnie, słuchajcie, zamieszanie totalne w mediach społecznościowych. Wszyscy się nakręcali, że na Maderze będzie ślub stulecia, że 8 sierpnia. Ja sobie tak myślałem, wow, w moje urodziny po prostu. A oni, wiecie co, odwalili? Ich tam w ogóle nie było, nie? Podobno, słuchajcie, do ostatniej chwili wszyscy myśleli, że to właśnie oni się tam hajtają. I były tłumy, i fani, i w ogóle stali ludzie pod kościołem. I jak się otworzyły drzwi tego kościoła, to wyszła po prostu normalna, taka fajna para zwykłych ludzi, zdziwionych, że co? Wy tu wszyscy dla nas przyszliście?
2: Może po prostu
0: akcja,
2: ci, o których tak, na których tak czekano, to może wyszli tylnymi drzwiami.
0: Nie, słuchajcie, Cristiano skomentował tylko wysyłając emotkę pod postem w mediach społecznościowych, w ogóle go tam nie było, ale sama promocja Madery, trzeba przyznać, całkiem luz, całkiem okej. Okay. Co do tej pary, co to mieli ślub i tyle gości przyszło, trochę nie fart, kurczę, bo mogło się to okazać, jak już wszyscy rzucili im koperty, nie? A nie tak trochę za wcześnie. 20 po 7 mamy, ależ my wam teraz gifta wrzucimy z samego rana tutaj. Justin i Nicky. Idealny prezent na poniedziałek rano, co? Beauty and the Beat. Tak gra dla was Melo w poniedziałek rano.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: GFC PZ w Melo, tak podkręcamy tempo na start poniedziałku i nowego tygodnia. No dobra, to co by się musiało wydarzyć dzisiaj, co by mogło zrobić wam dzień, co?
1: Dzień poprawiłby mi skrócony czas pracy.
0: Aha, rozumiem. A u ciebie?
2: Awaria prądu w miejscowości, w której pracuję.
0: Awaria prądu, nieźle kombinujesz. Co takiego zrobiłoby wam dzień? Czekamy na wasze głosówki, dajcie znaka, czekamy na meloradio.pl.
3: Jak to, co poprawiłoby humor? Urlop do końca życia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Select. Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: O reklamie.
10: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Z samego rana w poniedziałek. Teraz Armin, a my cały czas czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie na meloradio.pl, wbijajcie z waszego telefonu i nagrajcie, co takiego zrobiłoby wam dzisiaj dzień. Czekamy na głosówki za 25:08.

0: Shanghai, King of the Jungle w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tak wam gramy w poniedziałek, samego rana. Tak, żebyście mogli poczuć się jak królowa i król tego całego poniedziałkowego zamieszania. No dobra, co takiego dzisiaj zrobiłoby wam dzień?
1: Płatny urlop i dzień z Melo.
0: Dobre,
2: zapraszamy.
0: Jedno i drugie, bierzemy.
3: Oj, ale bym była zadowolona, jakbym się właśnie obudziła i się okazało, że mam znowu 15 lat i zamiast jechać do tej pracy, jechałabym do szkoły.
2: Do szkoły? Wakacje są przecież.
0: Ale fajne to byłoby, no naprawdę. Ja mógłbym poświęcić nawet część wakacji, żeby tak znowu mieć taką frajdę. No dobra, a u ciebie co?
4: Właśnie jadę na dyżur, na SOR. Zrobiłoby mi to dzień, jakby nic się nie działo. Trzymajcie za mnie kciuki.
0: Ale że co, mamy tak trzymać kciuki, żeby się totalnie nic nie działo?
2: Mamy tak je trzymać, żeby nie trafić na SOR.
0: To tak, to trzymamy. Wilki David Guetta. Just the way you are w Melo. Za 17 minut 8.

0: też tak macie dzisiaj od rana, że bez przerwy to coś. Bez przerwy to coś. No bez przerwy. To spoko, wszyscy tak mają. To poniedziałek jest. Jutro będzie od tego chwila oddechu. White 2115 i to coś w Melo za 8 minut 8. Za chwilę newsy będą.
1: A w nich będzie o sukcesie polskiej kolarki na bardzo ważnym wyścigu.
0: Sukcesy to jest to, co lubimy. Bierzemy.
2: A już o 8 zagramy.
0: Thomas Gray w Melo. I tak pohałasujemy i zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać w Melo Radio.
2: Melo Radio Giżycko na 107 FM. Autopromocja.
3: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
2: idę. Idę w Melo.
3: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
4: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
3: A jak

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To pewne.

0: 50 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Zł 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. Barki w super niskich cenach.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

podróżujecie dzisiaj w kierunku Gdańska, to uwaga, Warlubie Nowe Marze. Na tym odcinku A1 trwa remont. Dostępny jest jeden pas w kierunku Gdańska, a w stronę Łodzi 2. Na S7 z kolei odcinek Rączki Waplewo. Prawy pas jest wyłączony z ruchu. Możliwe spowolnienia.

0: Uderzenie gorąca czeka nas dzisiaj w całym kraju, zaczynając od północy. Na Mazurach spodziewajcie się ponad 26 stopni. Oprócz słońca mogą pojawić się także opady deszczu i burze. Jeszcze cieplej ma być na południu kraju. W Małopolsce termometry wskażą ponad 33 stopnie. Równie upalnie ma być również na wschodzie i zachodzie kraju. Patrzcie w niebo, bo może być sporo zaskoczeń.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: 16-latek zginął w wypadku na jeziorze Jagodne niedaleko Giżycka. Płynąc skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Służby ustalają okoliczności i przyczynę tego wypadku. Zmieniamy temat. W wielu miejscach w Polsce były wczoraj manifestacje przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym. Protest był wczoraj m.in. we Wrocławiu.
3: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
4: Wszyscy hejterzy się odbywają.
5: Wzbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
2: Manifestacje były w sumie w 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w wyścigu Tour de France kobiet, wygrała Holenderka Demi Vollering.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Ale wy dzisiaj wygrywacie i po mistrzowsku rozgrywacie ten poniedziałek. Za chwilę kolejna szansa, żeby to udowodnić. W zabawie gotowi na wszystko. Cześć, hej, siema, jest ósma w poniedziałek rano. Waldek, Marcin i Daria.

0: I like it, Alesso i Nate Smith. W Melo Radio podkręcamy tempo i wiemy dobrze, że lubicie zganiać merch od Melo. No to jest szansa i okazja teraz wyrwać coś fajnego z samego rana. Skiety Melo Radia, torba Melo też czeka na was, a my czekamy na dwie osoby, bo już teraz okazja, żeby kręcić do nas pod 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają jak zwykle szansę na to, żeby wziąć udział w zabawie. Gotowi na wszystko.
1: 321-321-777. Czekamy na was.
0: To jest właśnie ten moment, kiedy możecie to sobie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko, czyli na poniedziałek też. Dzwońcie już teraz.

0: mocna ekipa. Great Aura, Jonas Blue, BTS to. Melo, tak dla was. Gramy dzisiaj od samego rana. 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć. Jest Magda z nami. Hej Magda.
2: Hej, hej, witam.
0: Hej, hej. Jak pytacie, gdzie przebywa Magda, to ja wam powiem. Magda przebywa na urlopie. Fajnie. Cześć Paweł.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich. Cześć Magdo.
0: Cześć, cześć,
2: cześć, witam, Pawle.
0: O, jak się przywitali, miło. Cudownie. Paweł to taki, wiecie, w tej chwili taki bardzo kulturalny jest, no bo on przebywa z kolei w pracy, pierwszy dzień po urlopie. Cześć, Paweł. No jak
3: cześć,
0: tam?
3: Cześć,
0: jak,
3: no,
0: jak
3: witam
0: tam?
3: Was.
0: Jak tam, powiedz, Paweł? No.
3: Szybko, szybko zleciało, nie było czasu na nic oprócz na chorobę.
0: No, okej, okay. A teraz praca. No... No nic, Paweł, to wiesz, jakby to powiedzieć, trzymamy kciuki, wierzę, że dasz radę, niech cię pocieszają w pracy znajomi. No dobra, uwaga, słuchajcie, dwa pytania będą, za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorbę mamy, a najważniejsza zasada jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
3: Tak.
2: Tak jest.
0: Dobra, to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: A dzisiaj jest dzień lwa, to takie pytanie na początek. Ile czasu odpoczywają zazwyczaj lwy? Około 5 godzin czy około 20 godzin?
3: Paweł.
0: Paweł?
2: Magda?
0: No dawaj, Paweł pierwszy.
3: 20.
0: Pewnie, że tak. Jak lew, to po królewsku musi, nie? Brawo.
4: Brawo.
0: Bardzo dobra. Bardzo tak dobra odpowiedź. Kot. Jeden punkt na koncie Pawła. Lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Uwaga, podchwytliwy będzie. Co robi elektryk na scenie? Tańczy czy buduje napięcie?
3: Paweł.
0: Paweł.
2: Magda.
0: Paweł.
4: Paweł.
3: Buduje napięcie.
0: No i jasne, że tak. No.
4: Brawo.
0: Ewentualnie dopiero później tańczy, jak już zbuduje co trzeba. No dobra, 2-0. Paweł, dzisiaj normalnie ostro wszedłeś po tych wakacjach, wypoczęty, czuć po prostu. Dwa punkty na koncie Pawła mamy dla ciebie, skiety Meloradia, już pakujemy i wysyłamy. Magda, a ty się weź uśmiechnij jeszcze raz tak naprawdę, bo dla ciebie też coś jest, bo przecież tak z pustymi rękoma to cię nie puścimy. Dla ciebie też mamy merch od Melo. Pozdrowienia dla was.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: I tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, 19 po 8.

0: No wiem, że to niełatwe jest w poniedziałek rano, ale dajcie sobie szansę. Prawie w pół do dziewiątej mamy. Słuchajcie, co ja tutaj się dzisiaj zdążyłem nasłuchać o tym, co to komu się śniło dzisiaj, Daria?
1: Mi się śniło, że byłam na ogromnej imprezie w mieszkaniu, które nie jest przystosowane na dużą ilość osób, a tam było chyba z 20 osób, jakieś przebierane w ogóle. Nie wiem, jak się zakończyło, bo niestety zadzwonił mi budzik, że muszę wstawać już do pracy, więc tak średnio.
0: Jak byście 20 osób znajomych uzbierali? No dobra, Marcin.
2: No mnie się śniła zima, ale to chyba dlatego, że było mi gorąco w nocy.
1: O matko!
2: To po prostu zima, śnieg, biało i w ogóle.
0: Podświadomość sugeruje, że może by tak klimatyzator sobie zakupić, tak? No dobra, ale Sandra, Queen of Kings już za chwilę dla tych wszystkich, którzy normalnie czują, że rządzą dzisiaj.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Meloradio Giżycko.

0: Wygarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Media Expert.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Alvin Harris, Rag & Bone Man w Melo Radio. Słuchajcie, jest poniedziałek i niektórzy to prawdziwy szok w związku z tym przeżywają, ale są też wśród nas tacy, którzy nie dość, że szok, to jeszcze szok kulturowy w dodatku i to w supermarkecie. Czujesz to?
1: Okej.
0: Pewna Japonka przyjechała pierwszy raz do Polski i podzieliła się na swoich socialach tym, że przeżyła prawdziwy szok. Szok normalnie i teraz zapytacie, co takiego się wydarzyło? Co ona zobaczyła w tym polskim sklepie? Wiecie, co ją tak zaskoczyło? Słonecznik, że
1: co?
0: Słonecznik, no, że leży sobie taki, wiesz, że do łuskania, taka główka słonecznika.
1: O nie!
0: I ona była tym niesamowicie zaskoczona, że można sobie takie coś kupić i to człowiek przychodzi i to nie, że tam z plastikowego woreczka, tylko sobie można połuskać, no i co?
1: Wow.
0: I wy mówicie, że nic nie jest was w stanie zaskoczyć dzisiaj, no? Martin Garrix teraz, Ed Sheeran, też zaskoczą fajnie tym numerem.

0: Loki, Jennifer Lopez, Everything's Fine, prosto z 30 Meloradia. 29 miejsce ostatnio w notowaniu, może być wyżej, głosujcie na meloradio.pl. Czemu ja się śmieję? A mieliście kiedyś tak, że siedzicie w jednym pomieszczeniu z dwiema, trzema osobami i wysyłacie sobie głupie, śmieszne filmiki z samego rana w poniedziałek?
1: Daj, ja nas spamuję.
0: To my tak mamy dzisiaj. Dobra, ale powiesz to w newsach?
1: Tak, kierowcy się na pewno uśmiechną, bo będzie coś o paliwie.
0: Co dopiero, może być ciekawe. Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Fire, fire, będzie gorąco, Shipza w Melo. A czy będzie gorąco dzisiaj znowu? O tym też w prognozie pogody. Posłuchajcie w Melo Radio, za chwilę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: Kolego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Kaufland jest!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
17: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
19: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi trwają prace. Jezdnia w stronę Gliwic jest zamknięta, a ruch odbywa się jednym pasem w każdym kierunku. Limit to 60 km na godzinę. Zdejmijcie więc nogę z gazu. IMGW ostrzega dzisiaj przed upałami. W zachodniej części Polski obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego. Termometry w niektórych częściach kraju, na przykład na południu, mogą wskazać ponad 33 stopnie. Tutaj uwaga do kierowców. Słońce może dzisiaj nieźle oślepiać. A na północnym wschodzie możliwe burze. Sprawdzajcie prognozy. Dziś może być sporo zmian.
1: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Tankowanie w tym tygodniu może być tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Litr diesla powinien kosztować średnio o 10 groszy mniej, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
3: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
2: Autogaz również będzie tańszy. Robert Lewandowski nie zawodzi. Zdobył wczoraj za oceanem jedną bramkę. Chicago Fire, w którym występuje, pokonało meksykański zespół Santos Laguna 3-1. Modele AI niemal całkowicie pomijają żeńskie postacie w opowiadaniach dla dzieci. Stanowią one tylko 2% bohaterów. Znacznie częściej wybierają rodzaj męski albo nie określają płci. Tak wynika z badania naukowców z Waszyngtonu.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Da się zrobić, żeby to był naprawdę wasz fajny poniedziałek. Przekonajcie się sami, razem z nami w tej godzinie będzie energetycznie Szymza, już na początek Waldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej!

Made Love Lecture w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana na sam start nowego tygodnia, który całkiem nieźle nam się już rozkręcił. 11 minut po godzinie 9 mamy. Słuchajcie, jak po weekendzie trochę pusto na koncie, to my jesteśmy w stanie coś zaradzić w temacie, bo mamy szybką kasę dla was, 200 do zgarnięcia dzisiaj znów. No i pytanie, jeżeli potrzebujecie tych pieniędzy, to my chcemy wiedzieć, na co je przepuścicie. Dajcie szczerze znać, jaki pomysł wpadł wam do głowy. Wchodźcie na meloradio.pl, czekamy, bo czeka szybka kasa na te najfajniejsze pomysły, jakie macie. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Focus On and On w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słyszeliście o tej akcji z rolnikiem i pługiem?
1: Ciężko było nie słyszeć.
0: Facet zniszczył nową asfaltową drogę, bo myślał, że położyli ją na jego działce.
2: Nie pociągnę,
0: no jak go, wiecie, troszkę rozumiem, on teraz za zniszczenia to musi zapłacić 400 tysięcy złotych, to trudne, ale mówiłem, że ja go rozumiem, bo wiecie, jak to jest. Jak patrzę na swoje biurko po weekendzie, to też mam ochotę to po prostu zaorać.

0: gorących i energetycznych hitów u nas na pewno wam dzisiaj nie zabraknie. To Kygo, Take Me Back w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek. Za chwilę Keanu Silva, Don Diablo, a później także Robin Schulz. Już prawie w pół do dziesiątej mamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Kala Fernandez. W Meloradiu podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10 właśnie teraz. Słuchajcie, zwykle w pierwszej połowie sierpnia większość rodziców zaczyna szkolne zakupy, czyli kompletowanie przyborów na następny rok szkolny. Jak sobie myślę o tych słowach, przybory i w ogóle. No i leci kasa, nie? Najwięcej osób planuje wydać na to od 300 do 500 zł, a co piąty badany przyznaje, że wyda około 1000 złotych na takie rzeczy. No, Daria, a studentce to wystarczy jeden zeszyt i pożyczony długopis, no nie?
1: Prawda, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Obrócisz zeszyt i masz wszystko, co potrzebujesz.
2: Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto studiować.
0: Ogólnie dużo kasy idzie, no. Więcej poszło tylko na wakacje.

0: Josh Baker, My Place i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu na ten nowy tydzień też za 9 minut 10. No i co? I kto się bał? Mówiłem jakiś czas temu, na samym początku, że się nie ma czego bać, nie?
1: Chyba ty się najbardziej bałeś, wiesz?
0: Trochę, ale bardziej chyba Daria.
1: Nie wiem.
0: Nie, ona
1: nie wygląda.
0: Nie. Ona się niczego nie boi, nie.
1: Ani nikogo.
2: A już o 10 zagramy
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. I tak zagramy. Już niedługo, a po 10 specjalnie dla was. Pół godziny energetycznej muzy bez gadania i bez reklam, a my wracamy już jutro z samego rana. Fajnego poniedziałku za 9:10.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Trafik.
8: O tej porze jeszcze można ponarzekać na poranne utrudnienia, a tymczasem kierowcy na A8 odcinek węzeł Wrocław Południe. Węzeł Wrocław Zachód, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku

0: Temperatury spodziewajcie się na północnym wschodzie, mówią synoptycy. Oprócz intensywnego słońca możliwe również burze, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem. Najsilniej te zjawiska będzie można odczuć od strony Kaszub i Warmii. A na Pomorzu Zachodnim mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Parasol może się przydać.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzą i upałami do 34 stopni. Najcieplej będzie w Lubuskiem, Zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Burze natomiast mogą wystąpić w pasie od Wielkopolski na wschód kraju. Coraz chętniej płacimy zbliżeniowo. Tak wygląda już prawie 90% wszystkich płatności kartą w punktach sprzedaży w Unii Europejskiej. Dane podał Polski Instytut Ekonomiczny. Teraz wieloryb, który został zauważony wczoraj w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego, mówi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
2: Tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
1: Wieloryb w Międzyzdrojach pojawił się nie po raz pierwszy.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Mała przenośna lodówka turystyczna.
6: Jest to by na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
5: Dzięki wielkie!
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

Kładę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po reklamie. Pogoda.
8: Bardzo wysokie temperatury możliwe dzisiaj w całym kraju. Nad morzem zobaczycie od 22 stopni. Na północy od 25 do 28, a nawet do 33 stopni na południu i zachodzie. Wybierając się dziś na Mazury bądź nad morze, liczcie się

0: miesiące. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie. Nie są znane motywy ataku, wiadomo, że chłopcy się znali. Teraz niemal sucha Wisła na warszawskim odcinku wodowskaz. Bulwary pokazuje obecnie 104 cm. To już kolejny rok z niskim stanem wody, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
1: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast to był śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy.
0: Cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki. A z tej informacji nie ucieszą się kierowcy w Krakowie. Powiększyła się dziś strefa płatnego parkowania. Znalazły się w niej popularne miejsca, w których dotychczas można było zostawić samochód za darmo, między innymi okolice krakowskich Błoń.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara... Na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
1: He's psycho.
0: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: kraju, poza północno-zachodnią częścią Polski, a także Lubelszczyzną, obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałem. Najcieplej ma być dziś w zachodniej i południowej części Polski. Uwaga także na drogach. Po południu i wieczorem najmocniej ma zagrzmieć na Warmii i Mazurach, przez Kujawy i północne Mazowsze, aż po Podlasie. Możliwe ulewy, grad, a także porywisty wiatr, nawet do 100 km na godzinę.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej Ostropie, aresztowany na 3 miesiące, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy jednak dementują te informacje. Jeszcze trochę wakacji zostało, ale w szkołach coraz większa

0: ostatnich dniach przypadek śmiertelnej kolizji niedźwiedzia z samochodem.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: To już teraz! Podkręcamy tempo! Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka!

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

słuchaj na 107 FM. Reklama. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Odkup

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja.

0: RG Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Po reklamie.

0: Posłuchaj na 107 FM.
1: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Gorąco, niemal cała Polska dziś z ostrzeżeniami przed upałami. Północna połowa kraju ma też już wydane ostrzeżenia IMGW przed burzami. Z kolei w wielu krajach, m.in. Portugalii, Hiszpanii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, trwa walka z rekordowymi pożarami. Naukowcy przestrzegają, że oprócz materialnych zniszczeń pożary mogą mieć duży wpływ na klimat. Szkodliwa może okazać się sadza, jak mówi fizyczka atmosfery dr Joanna Remiszewska. Problem zacznie się, gdy sadza osiądzie na terenach stale pokrytych śniegiem. W Alpach czy Arktyce.
2: Te cząstki zdeponowane na białej powierzchni śniegu i lodu, one powodują właśnie to, że zwiększa się tak zwana albedo. Nabrudzona ona absorbuje.
1: Co może prowadzić do szybszego topnienia lodowców. A z kolei we wschodniej części Sycylii unosi się popiół wulkaniczny z nowej erupcji Etny. Zawieszone są dziś do 17 loty na lotnisko w Katanii.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się! Liczba bransoletek.

0: zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. ZUS na celowniku hakerów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Koniec z szeroką dostępnością alkoholu. Wszystko wskazuje na to, że jednak będzie odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży i to w całym kraju. To na razie efekt politycznych rozmów i komisyjnych prac nad poselskim projektem ustawy. Kluczowa będzie ostateczna decyzja Sejmu, najpewniej jesienią. A jesień widać już w polskim krajobrazie. Na łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. Bocianie sejmiki to coroczny rytuał.
1: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów. Generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia.
0: Wyjaśnia przyrodnik Jacek Słupek.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, jest poniedziałek, 14 na zegarach. Zaczynamy więc dzisiejszy Freak Fight. A dzisiaj pogadamy w programie, jak długi powinien być urlop. To jest bardzo ważna kwestia. Porozmawiamy też o ślubie, który się nie odbył, a właściwie miał. Ale na początek będzie

Ten numer znamy chyba wszyscy, ale w nowej wersji. If V, Connor Maynard, Don't Hurt Me, czyli What Is Love. A wy co osiągnęliście, mając 18 lat? No, dostaliście się na studia, bo syn Marzenki już jest wykładowcą? Dosłownie, Nathan Thomas trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy wykładowca na świecie. 18 lat i 346 dni. Obronił z wyróżnieniem licencjat i magisterkę z inżynierii elektrycznej. No i teraz inżynierię właśnie będzie wykładał na Miami Dade College. A pytany o to, czy nie będzie go deprymowało uczenie własnych rówieśników, powiedział: wszyscy są tam z tego samego powodu, czyli by się uczyć. Wiek nie ma tu większego znaczenia. I to udowadnia, że można się wiele nauczyć z książek, ale jeszcze dużo go nauczy życie. Better Times, Robin Schulz i Barbs. Fajnie by było wrócić do czasów studenckich.

Ciao Model i Tiesto. Another Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie, a teraz uwaga, będzie dosyć mocny spoiler z Harry'ego Pottera. Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie oglądał, a planuje, to proszę zatkać uszy na najbliższe kilkadziesiąt sekund, ponieważ porozmawiamy sobie o Zgredku i o jego grobie, w sensie takim, który istnieje realnie w naszym świecie. Bo kiedy kręcili siódmą część Harry'ego Pottera, czy to już była ósma filmowa? No nieważne. W każdym razie spoiler, Zgredek umiera w siódmej części Harry'ego, no i kiedy kręcili film, to na plaży został pozostawiony taki pamiątkowy grób i ludzie tam chodzili, zostawiali skarpetki, rząd bardzo szybko poprosił, żeby przestali to robić, bo to jest strefa chroniona ekologicznie i żeby skarpetek nie przynosić, no ale teraz w ogóle ten grób mógł zniknąć, ponieważ miał tamtędy iść międzynarodowy węzeł energetyczny Green Link, który miał połączyć Irlandię i Wielką Brytanię i tam prąd wysyłać. No ale udało się fanom Harry'ego Pottera przesunąć ten węzeł energetyczny, grób z Gretka pozostaje bezpieczny. Natomiast trochę taki smutny, no bo skarpetek nie ma, prądu nie ma, co on tam tak będzie sam leżał.

0: A to młody White w Melo Radio. To coś. I to coś ma oczywiście w sobie nasza piękna polska piłka, ale nie tylko w Polsce dzieją się niesamowite rzeczy na boiskach. W Urugwaju również doszło do ciekawej sytuacji i o niej porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.

0: Jason Derulo, to jest Acapulco w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz sprawdzamy, co dzieje się w drugiej lidze urugwajskiej, ponieważ no tam jeden z piłkarzy tak skiksował, że doprowadził do stłuczki dwóch samochodów. No, wybiło mu się poza boisko i to tak bardzo mu się wybiło, że piłka wpadła na ruchliwą ulicę. Jeden z kierowców automatycznie zahamował, drugi wjechał mu w tyłek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, no ale prawdą pozostaje to, że piłkarz dzięki swoim umiejętnościom spowodował stłuczkę, a ba, mało tego, jeszcze pewnie musiał polecieć po piłkę, no bo wszyscy dobrze znamy prawo Pascala. Kto wybije, idzie po tę piłkę.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ann River to oczywiście legenda muzyki elektronicznej, czyli David Guetta, także Alok i Stick Figure. A jeżeli mówimy o legendach, Ewelina jest w studiu, to już
1: tak,
0: pierwsza legenda.
1: Nową legendę i to polską legendę w Barcelonie, ale oczywiście więcej w newsach będzie o tym.
0: Ale to taka oficjalna, nie?
1: Oficjalna,
0: nie to, że
1: coś
0: tylko
1: wymyślamy.
0: My tak dajemy Polacy sobie, nie?
2: A już o 15:00 zagramy
0: Sorry Papi Topic i Becky G. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Słuchaj, Marian.
1: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na gofrownicę.
16: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
15: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
16: Bardzo mocno na to czekam.
14: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
2: Niestety zaczynamy od ponurych statystyk. 21-latek utonął na dzikim kąpielisku pod Legnicą. Mężczyzna z Ukrainy nie potrafił pływać. Razem ze znajomymi imprezował na plaży i wszedł do wody po alkoholu. Po wołaniu o pomoc świadek wyciągnął mężczyznę z wody i po 40 minutach reanimacji udało się przywrócić mu bicie serca, relacjonuje Anna Tersa z Komendy w Legnicy.
3: W bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Niestety dzisiaj otrzymaliśmy informację, że 21-latek zmarł.
2: Od czerwca w Polsce utonęło już 115 osób. Z kolei w Chinach ewakuowano 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi tajfun Delfin. W wielu miejscach doszło do powodzi. A Barcelona nie zapomina o Robercie Lewandowskim. Kataloński klub umieścił polskiego piłkarza w gronie klubowych legend.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: 15 na zegarach i wiemy już, że Robert oficjalnie jest legendą, ale porozmawiamy o innej legendzie, o Ronaldo i zobaczymy, jak było na jego ślubie, bo było zaskakująco. Mikołaj, siemanko.

Thunder to Gabry Ponte, Lumix i Prezioso w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz krótki przekaz do Cristiano Ronaldo. Chłopie, ty okłamałeś 40 milionów Polaków, nas oszukały. A ile osób na świecie oszukał? Ciężko powiedzieć, ale o co chodzi? 8 sierpnia, czyli 2 dni temu, Cristiano Ronaldo miał brać ślub na Maderze. No daliśmy się wszyscy na to nabrać, bo tam była cała lista gości. Mieli się pojawić Jennifer Lopez, Drake, Rihanna, Kylian Mbappe, Mekambe, Mbeppe. No nieważne, wszyscy mieli się pojawić na tym ślubie i faktycznie cała ludność miejscowa pojawiła się pod katedrą właśnie 8 sierpnia na Maderze. I kiedy wyszła para młoda, to się okazało, że to byli jacyś przypadkowi ludzie, a nie Cristiano, ale przynajmniej będą mieli ciekawe wspomnienia z zaślubu.

0: Natalia Nykiel w Maloradiu, to jest Spokój. 18 minut po 15 na zegarach. Szybka kasa. To jest ta magiczna pora, w której ktoś za chwilę dostanie 200 od Meloradia, a na co? No to się dowiemy, jeżeli uda nam się dodzwonić do Kamila, który ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon i to już będzie pierwszy krok do sukcesu.
1: Halo?
0: Cześć Kamil, Mikołaj Meloradio z tej strony.
1: Cześć.
0: Siemanko, gdzie cię złapałem teraz, wariacie?
1: Aktualnie w Zarzu, w mieszkanku.
0: O proszę, o 15:19 w mieszkanku, już powodzi się. Bardzo dobrze. Kamil, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył 200 od Melo?
1: Przeznaczyłbym go na odłożenie na przesył włosów z Turcji.
0: No stary, powiem tak, współczuję ci, bo mój najlepszy przyjaciel w wieku 25 lat już był łysy jak kolano i jemu nic nie pomogło. Dlatego mam nadzieję, że chociaż tobie pomoże 200 zł, które już teraz leci do ciebie.
1: Dziękuję wam bardzo. Dzięki, zrobiliście mi dzień.
0: Trzymaj się, brachu, i powodzenia.
1: Dzięki bardzo, trzymajcie się też. Szybka kasa od Meloradio.

0: Marlon Hofstadt i South Star I Like w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a we Freak Fight'cie, no to nie jest tajemnica, że z Igą lubimy sobie pooglądać i pokomentować taniec z gwiazdami, ty, ty, ty, ty, ty. No i będzie nowy sezon, a w nim będzie też Mandaryna, która ma pewien problem, ale o tym pogadamy później, ale jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Melo Radio to Eric Pryci. Piano! Musiał mieć dużo radości tworząc ten numer, sądząc po tym tytule. A my mamy dużo radości grając go we Freak Fight. 18 minut pozostało do godziny 16 i już niewiele czasu pozostało do nowej edycji Tańca z Gwiazdami, a w niej weźmie udział m.in. Mandaryna, która przyznała, że ma dwa problemy przed rozpoczęciem swojej przygody właśnie z tańcem towarzyskim. Pierwszym są buty, bo ona jest przyzwyczajona do butów do tańca hip-hopowego, czyli duże, luźne, pasujące, a teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do innego obuwia. No i mówi też, że musi okiełznać swojego garba. Dla mnie to nie jest śmieszne, bo znam ten problem. Będziemy kibicować Mandrynie, jak zresztą wszystkim naszym słuchaczom.
1: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
2: Meloradio non-stop?
1: Ale jak?
2: A weź powiedz jeszcze raz to, bo tak miło nam, że non-stop u Ciebie Meloradio.
1: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
0: To teraz przyjemnie z Martinem Garrixem.

0: to the Sun. To Urzel w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni grają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Castorama.
11: Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
12: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
4: To ma być wielki pokaz sił. W sobotę święto Wojska Polskiego. Na ulicę Warszawy wyjedzie 300 najnowszych maszyn, a niebo przetną myśliwce F-35. Z kolei w Gdyni odbędzie się parada morska. Tymczasem w lasach znów widziano pumę. Tym razem na Mazowszu koło wsi Osiek Wólka. Służby apelują, by tam nie spacerować. A fakt, że Polaków jest coraz mniej, może wpłynąć na rynek mieszkaniowy, ale nie musi. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami, tyle że nie wszędzie będą chcieli mieszkać, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
4: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać będzie na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: 16 na zegarach, a w tej godzinie sprawdzimy ostatecznie, jak długi powinno się brać urlop, ponieważ mamy na to twarde dane. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18.

Out of My Head to Fairlife i Sleepwalker z Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Ja mówiłem, że mamy twarde dane na to, ile powinien trwać urlop. Arek napisał, że urlop powinien być jak najdłuższy, z czym oczywiście się zgadzam, ale jakbyście chcieli wiedzieć konkretne liczby, no to psychologia je wyliczyła, szanowni państwo. Dopiero 8 dnia urlopu pojawia się maksymalny dobrostan, jeżeli chodzi o odpoczynek od pracy, dlatego tak sobie wyliczyli, że optymalny wypoczynek powinien trwać od 10 do 14 dni, ale najważniejsze, żeby to nie było raz w roku, tylko częściej. No tylko oczywiście trzeba mieć dni urlopowe do takich zabaw, ale już możecie sobie wyliczać urlop na ten może, a może już na przyszły rok.

Rips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a skoro już wiemy, na jak długo jechać na urlop, czyli od 10 do 14 dni, więcej niż raz w roku, przypominam, no to zastanówmy się, co na tym urlopie może nas spotkać, a może nas spotkać m.in. szok cenowy, bo we Włoszech to tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy w ogóle w te wakacje, mam wrażenie, że cały czas tam dobiegają informacje z tych Włoch, że tam drogo jest i z tymi plażami coś się dzieje. No i nie inaczej jest też w tej sytuacji, gdzie jeden z turystów odwiedził lokalną plażę i został zaskoczony już na wejściu, bo zaproponowano mu dwa leżaki i parasol za jedyne 100 euro, czyli 430 zł. A kiedy powiedział, że nie, no może trochę za dużo za dwa leżaki i parasol, to mu powiedzieli, a spokojnie, spokojnie, możemy zaoferować zniżkę 80 euro, czyli na nasze 340 zł. To ja bym chyba już wolał postać. Natomiast jeżeli mielibyście ochotę na taki leżak, szybka kasa Meloradia czeka, 200, nawet 500 zł do wzięcia codziennie, zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: Josh Baker i Poppy Bascombe, My Place. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a jeżeli chodzi o swoje miejsce na ziemi, no to chyba swoje takie miejsce znalazła Agnieszka z Modelek. O co chodzi? Gdzie to miejsce? I przy czyim boku? Powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Maria. A gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Ory.

Oho, chodź ze mną, BFF, Bambi i Anglosia. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus. Po raz kolejny znajdujemy potwierdzenie tego fantastycznego tytułu, ponieważ Karolina, nasza wydawczyni, która przygotowuje też merytorycznie między innymi ten program Freak Fight, wysłała mi linka z opisem: Agnieszka z modelek ma jakiegoś nowego chłopaka. I ten jakiś nowy chłopak to jest Oskar Pietuszewski. Wiecie, ten mistrz Portugalii, prawda? Jedna z największych nadziei polskiej piłki, prawda? No, mam nadzieję, że im się dobrze będzie ze sobą żyło. Kto wie, może to będzie nowy Wojtek i Marina.

0: Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. 9 minut pozostało do godziny 17, więc za chwilę zorientujemy się we wszystkim tym, co trzeba wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie. Newsy Meloradia za sekundę, a później będziemy się oczywiście bawić słowem, jak to zazwyczaj robimy po 17 we Freakwajcie, więc zapraszam uruchamiać już powoli WhatsAppa.
1: A już o 17 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs. How does it feel? Ten kawałek zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99, a kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
1: Po reklamie.
0: Meloradio Giżycko. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Giżycku?
12: Grzegorz Pałka, zapraszam. Christopher Nolan, który nakręcił Interstellar i Oppenheimera, nie boi się żadnego gatunku. Tym razem na dużym ekranie proponuje nam Odyseję, klasyka Homera w nowoczesnym wydaniu. Grana jest w olsztyńskim kinie Helios w obsadzie Charlize Theron i Anne Hathaway. Niezwykły wieczór z Kasią Kowalską przed nami w amfiteatrze w Ostródzie. Jedna z najbardziej cenionych polskich artystek tym razem wystąpi w wyjątkowej akustycznej odsłonie. To w najbliższy piątek od 20. 22 sierpnia na scenie amfiteatru Nad Czosem kolejna edycja Mrągowa Undercover Festival. Pierwsze dźwięki popłyną szerokim strumieniem o 19. Pytanie, co będzie grane? To koncerty tribute bandów artystów, którzy odtwarzają brzmienie i styl największych gwiazd. Tym razem to kawałki Britney Spears, Guns N' Roses czy Taylor Swift. Mowa też o numerach Amy Winehouse, Madonny i Bruno Marsa.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
11: Minimum 28 tysięcy. Tyle odszkodowania za mobbing gwarantują nowe przepisy, które w życie wejdą od listopada. Nowości na korzyść pracowników jest więcej, mówi Joanna Ukrzta z e-firma.
13: Mobbing będzie oznaczał uporczywe, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek.
11: Każda firma zatrudniająca co najmniej 10 osób będzie musiała przygotować procedurę zgłaszania mobbingu. Tymczasem od września stołówki szkolne zmieniają menu. Będzie mniej cukru i smażenia, woda zastąpi kompoty, a kotlet z ciecierzycy zastąpi kiełbasę. Na koniec o lepszych wzorcach. Australijscy badacze potwierdzają, nowe wersje Barbie i Kena mają dużo bardziej realistyczne proporcje niż 30 lat temu, a wprowadzone zmiany mają chronić najmłodszych przed kompleksami.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: 17 na zegarach, to jest właśnie ten moment, w którym możecie już odpalać WhatsApp Meloradia, bo za chwilę będziemy bawić się naszym pięknym polskim językiem. Odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Mikołaj, siemanko.

Shadows of the Night to Gigi D'Agostino i Boosted Kids. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest 10 minut po 17 i w poniedziałek o tej porze chyba już każdy myśli tylko o tym, żeby wreszcie pójść do domu. A co w tym domu będziecie robić? No właśnie, pytamy dzisiaj, co można robić w domu na literę L? No można leniuchować, można leżeć, można L4 w domu mieć na przykład. Co można robić w domu na literę L? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik tradycyjnie na naszej stronie meloradio.pl. Co można robić w domu na literę L?

0: Ritmo Radio to Calvin Harris i John Newman. Blame, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a dzisiaj pytamy, co można robić w domu na literę L. Może zacznijmy od tekstówek. Basia napisała, że można liczyć pieniądze. No najlepiej w domu, żeby nikt nie widział, ile mamy. Można zrobić lifting pokoju, pisze Mariola. To tak akurat na urlop, jak się weźmie, to wtedy Polacy lubią sobie takie liftingi robić. Jagoda pisze, że lepić pierogi z jagodami. I są zdania ekspertów podzielone, bo Liliana napisała, że można lepić pierogi, ale koniecznie ruskie, bo takie najlepsze. No możecie dać znać też, które lepsze. No i mamy też wiadomości głosowe, co można robić w domu na literę L.
1: Co można robić w domu na literę L? Lizać wody. Pozdrawiam.
0: W upały najlepiej, bo przecież chodzi o to, żeby się schłodzić, prawda? Prawda?
2: No jak co można robić w domu? Leżeć z lubym.
0: No proszę, można w poniedziałek po pracy jak najbardziej. Co można robić w domu na literę L? To jest pytanie, a odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić w domu na literę L? A to golden. Prawie na L. Golden.

0: Toby Romeo w Melo Radio. Fly High, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A dzisiaj pytamy, co można robić w domu na literę L. Jacek napisał, że można leczyć nerwy i wysłał nam zdjęcie z podpisem: żona kazała zamienić wannę na prysznic. To jest chyba ten lifting, o którym mówiliśmy wcześniej. Oliver razem z rodziną pozdrawiają i mówią, że można lizać lizaka. Jak najbardziej, w domu można wszystko. Ania napisała natomiast, że latać ze ścierą. I to już takie mniej przyjemne i takie mniejsze przyjemności to chyba nie na poniedziałek. Myślę, że tak na środę. Co można robić w domu na literę L? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Wiesz, to by na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wbijaj

0: To Galantis Melo Radio. No Money, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a dzisiaj bawimy się jak zwykle słowami i pytamy, co można robić w domu na literę L. Ewa?
1: Naleniuchować należance.
0: Poleniu chować przydałoby się w poniedziałek zdecydowanie. Janusz napisał, że lewatywę można robić w domu. Ciekawe rozrywki, naprawdę. I są też wiadomości, których chyba nie ma co emitować przed godziną 23, dlatego myślę, że wszyscy Państwo się mogą domyśleć, jaka była ich treść. Pamiętajcie, że tu dzieci słuchają czasami. Jutro wracamy z nową zagwozdką. Będziemy się bawić dalej, a to Fuka i Liwka Jęklawa. Chcę więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Swedish House Mafia. Luckily, happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Ja też jestem jednocześnie szczęśliwy, że ciebie, Olek, widzę tutaj w studiu, ale jestem smutny, bo muszę iść.
1: To nieprawda. Jesteś bardzo szczęśliwy, że musisz iść. Nie oszukasz mnie, znam cię za długo.
0: Ale idę szybko, bo chciałbym na Aloka jeszcze zdążyć.
1: A to zdążysz, bo właśnie, to zagramy po 18:00.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Alok Z by Portugal The Man. Właśnie, a propos Aloka, Dive Into The Ocean. Widzicie, mówiłem, że was kłamał, już ze studia wybiegł. Nie, nie włączyć teraz mikrofonu. Mikołaj już poszedł, ja z wami zostaję.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.
9: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Więzienie za asfalt. Rolnik z Gliwic zorał ulicę, twierdząc, że to jego ziemia. Miasto wyliczyło prawie 500 000 złotych strat, a mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. To absurdalne, mówi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
11: Uważam, że to jest rzecz potwierdzająca to, co fundacja mówi od wielu, wielu lat, że areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany.
10: I jak dodaje, stosowany jako kara za coś, a nie jako środek zapobiegawczy. Z kolei e-receptę zrealizujemy na raty w kilku różnych miejscach. Taka usługa działa już w co drugiej aptece w kraju, a ich mapę znajdziecie na pacjent.gov.pl. Moc książki okazała się większa od mocy elektrowni. Kabel energetyczny między Irlandią a Wielką Brytanią zmieni trasę, żeby nie zniszczyć filmowego pochówku z Gretka z Harry'ego Pottera. Ekolodzy mają mały apel, by nie zostawiać tam skarpetek.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Idę w Melo.
1: Wiecie, w którym momencie poniedziałek boli mniej? Wtedy, kiedy wybija 18, albo wtedy, kiedy jest się na urlopie. No nieważne, czy jesteście w którejś z tych sytuacji, czy nie, zapraszam was gorąco, poprawmy sobie trochę humory. Alok Z by Portugal The Man, oni na początek.
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano.

Kaigo i Max Macnown w Melo Radio. To Take Me Back, tak podkręcamy dla was tempo. Jak się wzbogacić i to totalnie za free? O tym wam powiem już za moment, a to Sobel.

0: Heavy Metal Love, Tattoo Colors w Meloradiu, 18 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście. Widzę uśmiechy na waszych twarzach, muszę przyznać, jak tak jedziecie samochodem i sobie słuchacie naszych hiciorów, a jeszcze bardziej kąciki ust będą mogły wam pójść w górę, jak wygracie 200 od Meloradia. No słuchajcie, sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Cały czas mamy dla was szybką kasę od Melo, no bo wakacyjne weekendy, wiadomo, rządzą się swoimi prawami, wiadomo jak to jest. Tu się do knajpy pójdzie, tu się autem pojedzie i trzeba zatankować, a kasa znika. No i jest na to sposób, wbijajcie na meloradio.pl, piszcie, na co fajnego potrzebujecie hajsu, a kto wie, być może zadzwonimy właśnie do was. Tak jak swego czasu zadzwoniliśmy do Matiego. Na co ta szybka kasa poszła?
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: A widzicie, pomysły mogą być różne. Wy też możecie dostać 200 meloradio.pl. Tam wbijajcie i się zgłaszajcie. A już teraz bardzo letnio, podkręcamy tempo. Webauza i Magnetic, to za moment, a już teraz Robin Schulz i Barbs, to Better Times.

0: Everlasting. To Armin van Buren i Sasza w Meloradiu. Duo, które wystąpiło na tegorocznym Tomorrowland. No i to była prawdziwa petarda. Zresztą materiały z Tomorrowland możecie zobaczyć między innymi na naszym Instagramie. Gorąco was do tego zachęcam. Atomówka na naszej playliście. 27 minuty po 18. Ale jak dobrze wiecie, szczególnie wieczorami, tych nowości mamy dla was całą masę. A do 19 jeszcze coś absolutnie nowego wam zagram, ale będzie też klasyczek. Masieri. Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycanot

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Polska zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

się nie będzie, wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: ZTB to Faust Gips, czyli z tobą, a ja z tobą i tobą i tobą, drogi słuchaczu. Cieszę się, że spędzamy ten wieczór razem. A teraz czas na coś zupełnie nowego i świeżego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i zaglądamy na brytyjskie wyspy. Tam dziś po pierwsze trochę chłodniej niż u nas, więc odetchnąć można, ale żyje też na wyspach i tworzy Jonas Blue. No może pamiętacie rok 2015 i numer Fast Car, to stworzył ten gość, a tym razem ma dla nas coś nowego, choć ten numer musiał trochę przejść, zanim się rozegrał, no bo został stworzony w roku 2025. No i potrzebował trochę dużo tego rozbiegu, ale w końcu przyszedł TikTok, który trochę pomógł, przyszło też lato, no i mamy Each of Desire. Jonas Blue i Molly, jedna z nowości na antenie Meloradia. Posłuchajcie, mam wrażenie, że się z tym kawałkiem polubimy.

0: Tak pachną wakacje w Meloradiu. No i czuć to naprawdę bardzo mocno. I got you. To Duke Dumont jeszcze przed 19, no a po niej będzie szansa na to, żeby zgarnąć merch od Meloradia. Mam torbę i mam skiety z naszym logo i oddam je komuś, kto wpadnie na to, o czym myśli Pychu, czyli ja. No a wcześniej pogramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. I to tym numerem rozpoczniemy 19. A zrobimy to przed wszystkimi, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
3: taniej masz. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Słuchaj, Marian.
1: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. O reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
6: Idę w Melo.
7: No i jest już 19 na zegarach. Kiedyś o tej porze odpalało się dobranocka, a teraz mówi się idę w melo. Do czego was naprawdę mocno zachęcam, no bo dobrze pogram. Będzie hajtek i sej za moment, a zaczynają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Tu pychu, siemano.
6: Melo Radio. Idę w melo.

on the river. I'm trying to get to her with the love she deserves. Alok i David Guetta, taki duet za nami, 9 minut po 19, no i to jest ten moment, w którym proszę, żebyście weszli do mojej głowy. No to może być skomplikowane, ale wierzę w was, czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś kategoria to czynność, no i ta czynność jest no zazwyczaj dość stresująca, choć nie wykonuje się jej jakoś bardzo często, ale też wymaga dużo pracy. 321-321-777, zapiszcie sobie ten numer telefonu, zaraz będzie można dzwonić, no i strzelać.

0: Promises. To Calvin Harris i Sam Smith w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut po 19. No to co? Czas odpowiedzieć na pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: A pytanie jak co wieczór jest niezmienne. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, siemano raz jeszcze. No i słuchajcie, dziś myślę o czynności. Ta czynność jest dość stresująca, ale też nie wykonuje się jej zazwyczaj często. A jak już się ją robi, to wymaga ona dużo pracy. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten moment, żebyście spróbowali zadzwonić. Możecie to zrobić zazwyczaj totalnie za free, no i możecie też powalczyć o kubek i torbę z naszym logo Meloradia, no bo takie rzeczy mamy dla was, jeżeli ktoś wpadnie na to. O czym myśli Pychu? 321-321-777, czekam na ten magiczny moment, aż pierwsza lampka się zapali, no i z kimś z was porozmawiam. No to już widzę, że jedna się pali, więc odbiorę. Halo, jak masz na imię?
2: Urszula.
0: No cześć Ula, witaj. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: O czym mój mąż biega po dachu i maluje blachę.
0: Czyli myślisz, że o malowanie mi chodzi?
2: Oczywiście. Strategiczną pracę.
0: Niestety nie, ale bardzo dobry trop. I idźcie w tę stronę, jeżeli będziecie dzwonić i zgadywać. Ja mam nadzieję, że to właśnie zamierzacie zrobić. 321-321-777. Właśnie gdzieś wokół tego będziemy się poruszać, wokół takich właśnie robótek. No to mam nadzieję, że za chwilę ktoś zadzwoni, no i spróbuje ustrzelić. Dawajcie, nie bójcie się. 321-321-777. To jest ten moment, żebyście pokazali, że umiecie do mojej głowy wejść. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba nie pogadamy. Słuchajcie, no to żeby jeszcze trochę wam ułatwić, to za chwilę dam kolejną podpowiedź, ale już teraz odbiorę. Halo, jak masz na imię?
3: Igor.
0: No cześć Igor, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
3: Pychu myśli...
0: Oj, przerwało cię. Jeszcze raz.
3: Pychu myśli o remontowaniu.
0: Nie, nie o to chodzi, ale słuchajcie, o tę rzecz, o którą mi chodzi, jest bardzo blisko do remontowania. Tylko chodzi o też coś związanego z domem, ale nie naprawianie go, tylko coś zupełnie innego. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: to nowy łajcior. To coś. Fenomenalny hit. I mam wrażenie, że wam się też podoba. 27 minut po 19. Moje pytanie aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i aktualna prośba, żebyście dzwonili 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod którym możecie dzwonić, no i zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o czynności, która jest zazwyczaj dość stresująca, choć nie wykonuje się jej często, ale jeżeli już się ją robi, no to wymaga dużo pracy. Jest też związana z remontami, ale musi być jakaś czynność najpierw, żeby ten remont wykonać. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Mariusz.
0: No cześć Mariusz, o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Pychu, o czym myśli?
0: No.
2: Na pewno o budowie domu.
0: Aj, no bardzo, bardzo blisko, ale dalej to nie jest to. Słuchajcie, to jak już ten dom albo mieszkanie jest zbudowane, to coś trzeba zrobić. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Norbert.
0: No cześć Norbas, no to o czym myśli Pychu?
3: No trzeba najpierw posprzątać.
0: Tak, trzeba posprzątać, słuchaj, ale to dalej nie jest to, no bo trzeba coś jeszcze zrobić, zanim się posprząta, no czy, ale też po, no jakby robi się to w domu, ale coś z tym domem trzeba jeszcze zrobić, żeby w ogóle tam być. O, to już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Halo, jak masz na imię?
4: Mateusz.
0: No cześć Mati, o czym myśli Pychu?
4: O kupnie domu? O kupnie działki?
0: Nie, o jeszcze jakiejś rzeczy, którą się już robi po tym, jak się ją kupi. No to ostatni telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
5: Ja myślę, że Pychu myśli o ocieplenie domu.
0: Nie, nie chodzi o ocieplenie, słuchajcie. Jest jeszcze prościej. Chodzi o rzecz, którą trzeba zrobić, jak taki dom się na przykład nowy kupi i ze starego coś trzeba zrobić. No to czekam, odbieram ostatni telefon. Halo, jak masz na imię?
6: Cześć, Michał.
0: No cześć, Michał. O czym myśli Pychu?
6: Wiesz co, myślę, że to mieszkanie czy dom trzeba umeblować.
0: Czyli co trzeba zrobić ze starego mieszkania? Jak się przechodzi na nowe?
6: No, piękne mieszkanie kupić. Mm-hmm. Jakieś szafeczki.
0: Ale najpierw ze starego trzeba się, żeby do nowego?
6: Wynieść się trzeba. Przeprowadzić.
0: No! No tak trudnej edycji tej zabawy chyba jeszcze nie było, ale mam wrażenie, że tak czy siak uczciwy zwycięzca znaleziony, stary, skiety nasze Meloradia i torba lecą teraz do ciebie.
6: Super, dziękuję ci bardzo.
0: Jak się gdzieś będziesz przeprowadzał, to nie zapomnij ich tylko spakować.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. Poezja śpiewana, Szymborska to podjazdu nie ma. 15 minut do 20 słuchacie Meloradia. Za chwilę absolutna nowość od grupy Fastboy. A Sebastian Fabiański założył Tindera. Jak zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, wciąż jest singlem. No i zaczęło mu to coraz bardziej przeszkadzać, więc pobrał łapkę, no ale jak się okazało, wcale nie jest prosto taką miłość znaleźć. No a wy co, dalibyście sobie w prawo albo w lewo, gdyby wam się pojawił? No dobrze, że na przykład pewien raper na Tinderze się nie trafi, no bo odpowiedź to byłaby raczej jasna.
1: Raperzy rozumiem, ale

0: Klasyka od Gromiego, to Send Me a Love. Jacy my byliśmy piękni i młodzi, jak ten numer rządził na listach hitów. No dobrze, że się nic nie zmieniło i dalej piękni i młodzi jesteśmy. Duchem na pewno. 20 za moment.
1: A już o 20 zagramy.
0: Piękny i młody, Eli Oaks. Od jego Breaking Dishes raz poczniemy 20 w Meloradio.

0: to promocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w M-Parku w Mrągowie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: idę w Melo.
1: Leci ten poniedziałek, no i dobrze, do wtorku coraz bliżej, a to oznacza, że pierwszy krok do weekendu już prawie za nami. 20 na zegarach, pychu z tej strony, Rihanna z jej Disturbią za moment, a zaczynamy od Ilaiego Oaksa, jego Breaking Dishes. No to co, jeszcze raz, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Alabama Ten to Moonlight i Fordo w Melo Radio. 14,5 minuty po 20. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, a warto w najbliższych dniach spojrzeć w niebo, no bo zaćmienie słońca przed nami. No podobno w środę będziemy mogli je obserwować, no i to fajna informacja, ale jest też ta gorsza. Ma to być między 19.11 a 19.18, więc nie będzie można sobie tego wykorzystać jako przerwy na kawę w pracy.

Who Wants to Be Alone. Przykurzony numer, ale wciąż brzmi świetnie. Tiesto i Nelly Furtado za nami. Za moment nówka sztuka od Aloka i J-Lo. Będzie Everything's Fine. No, która już właśnie ta nówka sztuka widać, że bardzo mocno wam się podoba, no bo wbiła do 30 Meloradia, naszej listy hitów. Na razie na miejsce 29, więc powoli. No, ale kto wie, jak będzie w przyszłym tygodniu, może będzie wyżej. Wspierajcie wasze ulubione numery, no, jeżeli chcecie, żeby były wysoko w 30 Meloradia, no bo wtedy będziemy wiedzieli, że chcecie, żebyśmy grali wam je częściej. No to co, Alok i J-Lo wjeżdżają na playkę. We'll be right back.

Gibbs i PZ w Meloradio. 16 minut do 21. Właśnie tyle nam zostało. Wy słuchacie Meloradia, no i to jest najlepszy możliwy wybór wieczorową porą. A żeby mieć szczęśliwy związek, to podobno trzeba wziąć ślub w miesiącu, który ma w sobie literę R. Jest taki przesąd. No to skoro mamy sierpień, no to sprawdźmy, co na ślubach dają sobie gwiazdy. No bo ostatnio między innymi Rafał Brzozowski brał ślub, Klaudia Halejcio. No jeden z portali plotkarskich zapytał znane osoby, co dają w prezentach. Czy to na przykład koperta, czy coś zupełnie innego. No i tak na przykład Joanna Przetakiewicz odpowiedziała, że najlepiej to zapytać państwa młodych, tak żeby na pewno trafić, bo oni nam powiedzą, co chcą i my to kupimy. No i bardzo mi się to podoba. Jak jakimś cudem ja kiedyś wezmę swój ślub, to na pewno ją zaproszę. Na liście życzeń znajdzie się na 100% na przykład, nie wiem, mieszkanie własnościowe? Nie odmówi, nie?

0: Levidal. Nówka sztuka. A za nią stoi Lost Frequencies. Przesympatyczny gość. Słuchajcie, miałem ogromną przyjemność go poznać, no i pogadać w trakcie Tomorrowland. Lubi tenisa na przykład, to się dowiedziałem. A co ma zawsze w swoim festiwalowym rajderze? O tym posłuchacie, jak wejdziecie na Instagrama Meloradia. Tam czeka moja rozmowa właśnie z Lostem. A za moment 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Łuka i Liwka, chcę więcej. A idę w Melo, wy możecie mówić wiecznie i zawsze to będzie miało sens. I tak właśnie rozpoczniemy 21 na antenie Meloradia. To już za moment.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
8: Słuchajcie, kiedy to się w naszych życiach wydarzyło? Jest 21 i znów ciemno. Jakoś pominąłem ten moment, ale cieszmy się tym, że dalej mamy wakacje, a ja wam mocno letnio opogram. Za chwilę Sofia Lis-Baxter i Can't Fight This Feeling, no a zaczynają Fuka i Liwka. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ale ja kocham ten numer. W ostatnich tygodniach jeden z moich ulubionych, Bizarre, Teo Madonna i Martin Garrix. Buja nieźle, jak jesteście w autach, to totalnie zazdro, no bo to pewnie oznacza, że jesteście w drodze do domu albo na jakieś fajne spotkanie wieczorne, no a pogoda i ładna, to w plenerze można się spotkać, co nie? A kto komu zabroni? Trzeba korzystać, no bo od jutra chłodniej, z 30 stopni dziś zrobi się jakieś 20 kilka, więc korzystajcie, no ale spoko, w weekend znów goręcej będzie, więc jakieś grille można poplanować.

0: bla, bla, bla, bla. Armin van Buuren. Już kultowa sprawa na naszej antenie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland ma coś dla nas zupełnie nowego. Adi Nowak miał okazję z tym gościem pogadać na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom właśnie. No i pierwsze, co mi powiedział, to stary, on jest przekozak. No jak na żywo jest taki, jak jego muza, no to ja w ogóle nie mam wątpliwości. Thomas Gray powraca. Bardzo długo nas bujał jego numer Rumors. No ciekawe, czy tym razem też tak będzie. Thomas Gray i Heaven.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

wiadomo, jak latać, to tylko wysoko. Jak Tobi Romeo, Fly High w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22 nam zostało. Aga z modelek ma nowego chłopaka. No, o tym od jakiegoś czasu huczą portale plotkarskie. No, podobno spotyka się z Oskarem Pietuszewskim, czyli naszą nadzieją polskiej piłki, mistrzem już Portugalii. No i trzeba przyznać, dobry wybór, ale tak mnie zastanawia, kto kogo poderwał. No ale jak Aga, to przynajmniej wiem, jakim tekstem. Nie lubię

Sun, Użel w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. Swoją drogą wiele osób mówi, że w tym numerze można usłyszeć na zakupy. No na te chyba już nie pójdziecie, chyba że do jakiegoś spożywczaka, które są otwarte do 23, bo 22 się zbliża. Ale wy pamiętajcie, że na przykład jeżeli, no właśnie, na zakupy byście potrzebowali jakiejś takiej szybkiej kasy, dwóch luźnych stówek, to możecie je zgarnąć w Melo Radio. Nasza zabawa jest bardzo prosta. Wy wchodzicie na meloradio.pl, piszecie nam, na co byście wydali taki hajs, a my potem być może właśnie do was dzwonimy, no i taki hajs dajemy. Ale musi być jeden warunek spełniony. Musicie wejść na meloradio.pl i nam o tym waszym problemie albo zachciance napisać. Meloradio.pl, tam to robicie totalnie za free.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: 107 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. 30.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

więc bardzo. A ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,